0: Dobre, okay,
1: to je pa tvoje, lej, to je pa tvoje.
0: Co, pa kaj druzga? Kaj druzga
1: rečeš, da živak je junak.
0: Ne, te ne, ampak kaj druzga, da je zakrič neki, no.
2: Probi ne umreti.
0: Da se te bo slišal.
1: Ja, to začeta.